Bedel nasz jeszcze, pola nimy na wiedro. Piatnacze stopniu żywe slibro nitko iżo pokaza za dokładnie hodzinu. Trzecząca rano swunczko skadza. Nitko je wąka w oprodzie iżcze czma gajsz w pizze. Gdyż se to dopominam na czas przed dwiema miesacami, tobie to jeszcze cyle inak, to sme tu ze swunczkom do dnia startowali, ale ze swunczkom smiemy też dżęca. Dys a dys liczyć przede wszystkim nitko rano. Mimo swunca zmiemy pak też dłuższe mroczele, przeważnie wostanie sucho, hakle potom biu popołudnia są jednotliwe szwiele możne. Żywe slibro stupa biu dnia na 22 do 24 stopnia pola nas horni w Łužicy. Te szuce zmiemy huste mroczele, ale tre trochu wiat słońca a ciszcze dżęca, a wostanie sucho. Maksymalnie 23 stopniu ma żywe slibro pokazać, a czwartka piatk potom poczekuje nas wiecik, a to też ze słońcem a nieco mroczelemi. Czwartek a piątek potem poczekuje nas też niewiedra, tak na meteorologowie jeszcze, a to też z nieco więcej deszczem.

0: sveta. Dva tydzień szule maja szularia hižo za sobą, a netkożno započnu testy pisać, przednożki dziarzyć, albo temy udziewać. A jeszcze wiele więcej wiedzą. A potem masz jeszcze za na jeden hobby, a doma robisz też jeszcze pomacz, a to może być stres. Zatkula je czera wieczor trzeba wiedzieć, co naczyni modestnym poprom stres.
1: Was by takie wielkie rozsude przez mój przychod, co budu studiować, chcesz suchin, albo kacu moje żywno, tak prajene we przychodzie żył być.
2: Dam stres, że tu miałem jakieś ważne terminy dożarzyć, a potem so, to stanu tak nie byś i kiedyś się to przedstawiła.
3: Mimo szule by poprawili, co nie stres wyt.
4: Aj, my staj po czyż, czyż maja myste ludzi oczekwano na no samo, gdyż się stanu poprzyno raza spełnić niemże.
0: To pak są zwiecza jedno reformy stresa. Jeli pak nie możesz jacy spać, wutrowa pukota, bo dobisz cały czas jenoż na problem myslić, może to też za ciało a duszu napinać się być. A jak potem co czujesz, tak za nie możesz niczo wiac czynić. A jak możesz, albo co możesz czynić, to je czera studowana psychologuka Franciszka Szymankowa, młody maj moderatorom rozkładwa. Jeden pokiu za szulerio.
5: Also nie jest taka metoda, kiedy może jen krótkodobne zasadzić, jo, so jen dyszy nicze w jenie napiatej sytuacji, jo, so jen sputa rocza do tu a nitko przyjęć, w tym so jen se warumy wublada, kajke barby ja widzim, kajke struktury ja widzim, kajke witze ja widzim, co ja sano czucham, kaso aber dich ga so nicht natschuje, sto ich ja runde verukach mam. Also, to Jowoto so in svoje zaznacze na tu anitko rutscho wege, preč wot nikekich muslo do psychoda.
0: To je pokio, kisch hodzi so najspiesznisza przesadzic. Czera biesze mianuce tema w zatkuli stres, a kak hodzi so z nim wopkadzec. Studowana psychologuka Franciszka Szymankowa, die Moderatorin mal, wo dem Rost probiert war.

0: aby nas dzie nie tylko dalej z pojezdczymi, przecież je nie dom 5 godzin, cicyci na puszczeszczych.
1: Serbski rozwóz. Pojezdcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. We wurjadnym posiedzeniu Serbskie Rady Sakskie czera Drežanach przedstajichu zastuperio projektowie skupiny wuslitki ewaluacije ryczneho stała szulach z modelom 2+. Zajszurcioch litach bichu so wiace hać 700 szulerio 8 litnika na wszych 7 szulow napraszowali, a ich ryczne kmanosće przepruhowali. Wuslitki jasne pokazuja, zo nie tu kwilna praksa wuczuwania sakskej kmana, dzieciom ze swój budzi so serbsce nie ryczy, hać do 8 litnika dosahacy ryczny niwu sposredkować. Podziel takich szuleriów, kiedy mają jeniczce we wuczbie kontakt ze serbszczyną, leży miejscem nad 50%. 9 od 10 z nich nie docpie skodzink B1, to ryka kmanosć w oznatych temach średniego dnia serbsce komunikować. Honi Wužice je novim Vukubvanskim liče viace hač 700 modostnih zrečenje z remesnickim zavodom podpisalo. To zdjeli čera Drežanska remesnická komora. Ličby su pomerne stabilne. Zorelskim je 19 vučomnikov viace, budyskim 11 mine hač loni. Brnješ vele zavodu a firmu si hospodarskeho

0: Miliny ma na niedzie 6 hektarów wielkie płonienie nastać. Dziście jachu jeszcze przed litomaj kwudzenskie wieże bywszeje milinanie. Milinowy skład ma 1600 MW hodzin składować a kapwania w obnowomnych energii wurunać. Po informacjach przedozacza chodzili so z tym niedzie 6100 domiacnościu na 4 hodziny z milinu zastarać. Należności milinanie nastała z tym drugi wulki skład miliny. Miesto Biała Woda chce jeszcze w septembrze nowy naczisk etatowego strukturnego koncepta z dalszymi lutowanskimi naprawami w obzamknąć. Z tym odpowieduje miasto żadaniu Zorylskiego okresa jako prawniski dolat. Tak je Mieszczanska Rada na swoim zajszym posiedzeniu obzamknęła, miast drugim ladania zeleniszu znowa radować, a zawieść elektronisku miasto papierianie poszty. Die Schwärzere Wustauki, gäisch Psyche, zieja przeprówować, rekne wyscha Mieszczanostka Katja Dietrich. Zamier je dokody zwyszyć, a wudauki redukować. Tu chwilu ma Biała Woda minus niedzie 4 miliony euro swojej mieszczanskiej kasy. Z małej wosebity w ustajeńcu dopomni muzeu a brożnia w Oboszojcach pola grotka na spoczatki serbskiego ludowego umiejstwa w NDR. W ustajeńcu są mulby, keramika, linulowe rysby a modrociś, miastrujem wod woszelanzy nie. Wumiocza je lit 10 stil serbskiego wumiostwa sobu postajowała. Wotorena je wustajenca delnio wużiskiego serbskiego muzea, hać to sreć oktobra. A to bych upowieszcze, kiś namaka czytisz na internetno stronach a darmotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dzieńca wotrania słuszne, niekotre młodszałki, wostanie pak najpierw dura sucho, biegu dnia, potem też świele są możne, a to szło przy maksymalnie 24 stopniach.
2: Wszystko klopwe, wszystko bieży na poczach a na drogach, to możemy tu już cele krótko ostać.
1: Serbski rozwóz.
2: Jeli za wam niż to napadnie, potem wiesz jako wieszcze, nas tu zazwonić pod znatym czysłom Budyszin 7400 albo pisać na bojeszcze app NDR Serbia.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Bernadette Schneidritz z Panchitz Kukowa.
2: Sonne, su nadzieja. Su pohonki strzebasz. Zdziela sotyś swoprawdza. Szczu nie zna je tutu linku ze znatego serbskiego śpiewa. Sonne su baza naszych pracowaniów. Su kajś wizja. Do kotry jest telko czasa a pracy inwestujemy. Su sun, we kotrym szmyslimy, że se sun spielniu. Budu zbożona, a moje żywienie zmieje zmys. Tak je sun kajś puczni, kotryś czy przeco bóle dopredka wiedzie, a tak k wojowaniu a pracowaniu. Stopak je, że so sun nie spielni. Potom sum czas, pieniądze a energię woprowowa. Wszędziemy na wokomik, że so sun zda być niemożny, a nie da so z Bożym planom zjednoczyć. Doladowymy Bożemu plany w zwoprodzeniu swojskiego pucza. Do Boha wierić, jemu rozsudy, a pucz kajś kapitany przewostajić, a dowierić je ciężko. Nic wierić, wszystko sam kontrolować, a rozsudzić je też ciężko. Też, gdyż zda so Boży plan inaczej być, staj zamy Boży a sun sam sny, w upielniane żywienie. Rozsud leży w naszymi rukomaj, mianowicie, hać chcemy żywi być, albo przeżywić. Przyjął każdemu z nas wupielnione, zbożone a spokojne żywienie.
1: Nabożne słowo knieje Magenta na roku a zamowitości farskie wikarie Bernadette Schneidritz z Panchitz Kukowa.

Na, studamo narodnine mieć. Jeszcze za tym przyszli. Na, to dam wam nitko raz tip. Dopomnijcie się jeszcze na lito 2001. Haj, tu to szak im nowym serwam w osobie pomiatku wostało szakopie tedy kruszczanski szulski zbierzk, ale lito 2001 bieszy też za nasz serbski mediowy poskid, kiedy cyle w osobite serbski telewizyjny magazyn Wulatko je tedy prynny raz sowusywał. Lica sveči Wulatko swój 25-letny jubilej runie nitko w septembrie, ale jak tere da znajecie wy jako przyladowario poprawom nasz telewizyjny magazyn? Na naszej internetowej stronie smy k tomu zestajli quiz. Tam możecie sobu hudać a sobu spytać, gdzie sać praszenio tam są, a my z najlepszymi wulosujemy dobyczerja albo dobyczarku a przeproszamy dobyczerja albo dobyczarku z cywej swojbu na wodzinie po drjeżdżanskim MDR-studiu. Od redakcji Sachsenspiegela przez rozwosłe poskitki hacz k produkcji Wulatka możecie se tam potom szitko z waszymi lubymi wobladać. Za to dobicie się jenoż wobczylić na naszym Wulatko-kwisu. Kaś prajne, tutun kwis je wozywene na naszej internetnej stronie. Nikolci sujżo sobu hudali, respektywnie sobu wiedzieli.

0: wotka na spočatki serbskeho ludoweho wumjostwa NDR. Wustajne su mulby, keramika, linulowe rizby a modročiš, mestrujem wot voše lanzynie. Wumjoča je lit dżesatki stil serbskeho wumjostwa sobu postajowała. Wotorena je mała wustajenca delnio wužiskeho serbskeho muzeja hač do sreč oktobra. A to bych upowiesz się, kiedyś namakać się też na internetnych stronach a damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Dzięca prynie połojcy przyniesie słońce, niekotre moczele, a w ostatnie wici kojte. Drugiej połojcy dnia możemy też ze świelemi liczyć, a to szło przy 22 a maksymalnie 24 stopniach.
2: Tuż to los zase na puczach a na drohach w Sakskiej nic pak naszym koncu. Jeničce bwyskać tu mamy, a tun stej tu w Budyszynie, w Siemensowej drose, gdyż jedycze z miasta won.
1: Serbski rozwóz.

A zabyście też z radością do nowego dnia przyszli, mamy za was też so chociażco huczku z przygotowaną. Słyszymy duet Daniela Hazec a Petra Cyrza. Też Maria Matzcyna so dzień z rana pola nas przyzywi. A o sobie słyszymy też Tomasza Grauży jeszcze dzień z rana. Wszystkie tutaj tytule dzień z rana jeszcze na nas czekają.

0: Dešča možne dženca, ale dola pomjerne miłe, rieka mez 22 a 24 stopnjemi.
1: Wyskacz steje przeco jeszcze tu Budyszynie, a to na Siemensowej drodze, gdyż jedziecie z miasta won.
2: Serbski rozwóz.
1: Wotlada i wotoho je na puczach a na drogach naszym koncu wszystko w poriadku. Tu już przyjął wam wszystkim dobrą jezbu do dżęcniejszego rania.

Si Bielki Nadziewicz je naše wusowanie to jest oczęca iżo zaso k gunce kila. Spiesznie jest o czas iżo minu. Przyjrzyj mam to za was jeszcze niekotre pokiwy. Mediowa tura studia Liszki ta pokroczuje dżęca. Wostanu mobile z mediowymi poskytkami we wotrowie stoją, a to od 9 do na po 4 przy tamniejszym sportniszczu. Tam możecie cele nowe wiece wuspytać, albo też cele jednorie z waszym szmoratkom, nim obszyn, czyli macie niekajkę szkuli praszenia albo czerze. Miesaczne zromadne spiewanie Zjazka Serbskich Spiewanskich Towarstwu w septembrze to odmieso dżęca wieczo 6 na kurowej rumności SLA Buduszynie. Skuluła pokażacy pater Fabian Ryczka, referent za polityczną komunikację jezuickiej służby za czekańco niemskiej, przeprosuje dżęca na zromadną rozmowę o nazwnieniach a praszeniach w związku z przypuczowaniem czekańców. Dżęca od 7 do na po 9 w budyskim ekumenickim Tachanskim Wobkodzie. Rieczną godzinę za dorosłych w Radworiu poskyczy Rafaela Wiczazła, dżęca zaso od na po 4 do na po 5. Domojniki a suć zari przeproszuja Julce na letni swiedzin w rzecznym niezdrze w Wielkich Żdarach, a to po południu na pośtyrioch. Smolic z Nuknicy po letniej przestałce zaso ze swinierezaniem zapoczynaja. Czwartk a piatk zmieja czerstwe budziłki od swinia k grillowaniu, ale też domiace budziłki. Komuż cesoskie riechu wiezo miasa, te zmieja potom od przychodnego tydzenia. Przedenie stanie od 8 do 6.

tak wiele serskiego we grotku to dawno nie o wiecie było. Niżelu su tam zwiesili w ramiku mieszczenskiego jubileja Gromaże Wesryś, tak ten titel pysznego marka a programa z reju z muziku a serskiego modu. Wieraszki ogetował serski ludowy ensemble, wiaco ze swoim programom Nasza Dusza. Zaznili su serskie kompozicje Wety Detlefa Kobyle, Jana Bulanka, Dietera Kempiko a drugich. Koła orkestra z tej muzicirowawej pet na nawiedowanym Twirtka Karlovića, teke serske dudy su byli słyszać, Franciska Albertova, wena jo program moderirowała na serske a nimske a nika kundat gestči a přišvo togro ni Christoph Jäger vet ansambla. Spominanja gedne, to je bo prejedne raz po wiele lietach, až ansambl jo gastirował we grotku, ja wiszczo petko w niebiom jo bitoval k tomu dobro umienienia, z takim snaž mamy szansu wetne ta cestči ansambl we grotku doživiš, do tych miestien zwischischo ho, ale nent we radio, dokolaš to, ho jaden titel, vet Detlefa Kobyle, to su rybarske cowania.

0: Vocal Pop wet Choshobuskiger Kora Popcorn Jatobo. Polishes gibt Chestorze, Jove September, Ushio, Dalschne, Seschuk, Saskiger Kultur, Nigger, Zasopisa, Roslat, A. Sebastian Elikoske, Winkler, Jo, Donjago, Paglino.
1: Wojtek Kuba rozestaja se ze spadowaniem ideje Europy regionu, co się było we 1898 zaset nuła myslicka, aby ukrzusili pisaność jednotnego kontynenta. K rozmysłowaniu jego pegnuło pomienienie mioda z Łużyce z etykietu Deutscher Honig aus der Lausitz. Zajemna pokazka jo recenzja nimsko-rycnych knigów Laury Kaiser we stojarnaściu wizienia gednych miestnach w Gernej Łużycy. Wesebność weni opisują mało znate strony Łużyce, psitom grajo teke psiroda ważną rolu. Jo to panoptikum niejszako rakszych zajemnostków. W jubilejnym lesie 570 lat Serskiego Instytuta rozprzałjatej dr Ania Pochończyła a dr Fabian Kaulfürst we żywabności Serskiej Rycnej Komisji. Wedlita 1925 jo se komisja zabierała z ortografiju, z leksikografiju a kodyfikacją. Z rozpuścieniem Akademii Wiedomnościu NDR jo wena zgubiła nosaria. Akle 1944 su zase weżywili Serską Rycną Komisję pod krzywom Macice Serskiej. Paleta przeszaniu, z którymi się komisja zabiera, jo se w ostatnich latach rozszerzyła. Leksikograficzne dzieło za dolnoserską rzecz jo dostało ze założeniem Dolnoserskiego Wydzielenia Instytutu Wielki Rozmach. Dolnoserska rzeczna komisja jo w 1990 lat mocnie związana ze słowoskładem. Stotki leksikograficznych rozwiązaniów obogaszują starostowy dolnosersko-nimski słownik, a wesebnie internetowy online słownik. Usledki dzieła na tym pelu su kradu zaprzymujące. Juliana Kaulfürstowa jo se rozgraniała z informatikarium sobudziła sierium Serskiego Instytuta Markom Slodiczka.
2: Przede wszystkim są zagronity za Surabikon, za techniczny bok. To groni za informatyczne nadałki w Surabikonie. Surabikon jo nasz kulturno-wiedomnostny portal Serskiego Instytuta. Tam namakajemy wszakie wiece, ak nie są direktnie z rycy wiedu związane, to groni nic, niekakie słownik, bo tak, ale wszystko drugie, niekak. Za to są ja zagronity, a to drugie główne pylo jo digitalizacja. To groni to, coż fachowcy, a fachowki drugich wiedomnościów cynie musi niekak digitalizowane, albo do digitalnej formy spyrane być. A ja tam pomagam na to, w tym pylu.
1: A takie to jo zajemne. Marek Slodiczka jo miastem teke zwenka Łużyce znaty za spiwanie pod motom Moderna Pieza.
2: No ja jsem zachopil v Serskom institutu dělat a tam se vě, lůž musí někdo raz také zachopit s pědaním. A pen jsem na Liešovský kompaktný kurz šel a tam jo někak nastalo to, ta potřebnost by já samogronil se ze zpívaním zabírat, se zpívaním ľudových štuckov. A za to jsme pen té lůže ve kurzu a bydli v Barlinu jednu kupku założyli, a to już nie to przysamy 3 lata, dwójka, pęc zmakajemy regularnie, a spiwamy. A jedna członka naszej kupki, jo pęc Zoriacka, orzowała, a jo pęc chciała takie to same w Chysiebuzu cynić, a z takim jo jedna wytnośka, by jak do niej takie w Chysiebuzu nastała. A tam sobą cynim, a to nie organizują, ale sobą spiwam, sobą grają.
1: Aż się Marek Slodiczka w krótkim czasu na oknu Serską Rzec, ma takie wiestu slizynu.
2: No, my na nią Słowak, a z takim, ja mam Słowak z kuriec, pićko jako maminu riec, ale taką pyznu maminu riec, to starstwa 3 lat, albo tak są zachopił z tym, a z takim to nie jest absolutnie mamina riec, ale to jo wielgin pomagało przy moim studium je, slawistyki, a przy wszakich riecach, jak są tam uknu, albo snaż samo nauknu. No jo, a se wie, takie dla serskiej riec, albo serskiej riecu, jo to pomagało do kula, to są od samego zachopienka, są przy sam wszystko rozumiał. A pin, aż som skończył zachopił z tym uknieniem, takie oto wielgin wylaścieło to.
0: Jo, a jeszcze antyma, we Żydu Mosaik, na przykład powiedzio we rozlaże Bernd Weinreich w koncertnym wodpudniu na barokowym grożu w Niesfaczidle, co tam zaklincali kompozycję baroka we dialogu z twarbami Jana Cysza. Ale se wiecie też o wiele dalszych zajemnych przynoskoło na nikultare teme nowego udasza, jo pokazał Sebastian Elikowski-Winkler.

Jova ponimskich słowach garata šote tvoriva serski tekst, sušatej pšiduce spiva. Vitajšo do nas a jubilejna polka, kotariš stej nastavej ze smogorjojskim muskicim korom v pozdnych 8 žasetych letach.

0: Ja, wot zachupienka aż do końca wobszeżna a sprocniwa. Kaszpen na gotowym produkcie pak nie jo nic wot togo słyszasz a zaupytasz, dej kużdy byś gierdy a spokojny. W tym swisku cu raz na te wesebności przy przestajeniu do serskiej rycy pokazasz. Wesebnie gaż muzyka pestajio horamik. Każdy przewożowar stoi pen przy tej sytuacji, aż nie można wszystko po słowie cynić, dokulaż jo wezany na rytmus, na rym, na słowo skład swojej rycy. Tak może przypisar nieco wówestajiś, mogę raz przełzyjo jano ideju, albo żyjel wopszimiesza, a uwijo czojenje po swojom dalej. Na końcu jo to nowy, a hynakszy produkt. Tak jo se tek zejszło Roże Szenkajowej z przedwożonymi słowami Garata Schouty. Se wie, aż jo był tekstar wobjadny, kotaryż jo teke komponist przyducyje Sztucki.
1: A tak jo nastała żynca hiszczy woblubowana domoniska aria albo domoniski spiu. Moja domonia jo wiaska miazy golu a potami luba znata kuszta tam szczaszka na dwor dobrym susedam da się o Boże pokoj tam. To jo ten refren tego spiwa. To jo był spiu z mogorojskim kradu na siwo a duszu pisana Bijaminowa. Že to viac láže tam, čo sa mauksa do ryky sprivie vuliva, na priaveský bok kola, na bokojský bok južo čugi a vuki, božanská krajina potajkem, a po svojom viazemie sú smogorojské lúže, tak ako som ja je tenca seznava, serbské a nábožné smyslone lúže byli všetci južo. To som kšiva tiež do toho spiva kvásč. Slednú mysl do przewrota przesadzisz, nie było z oczym tak laszko, ale gromadne ze skorą, bo oni są to krzyli, te spiwarie, smy pątisz. Naszą linku nuci mieli, dasz jo Boże pokoj tam.

0: Drugi przewożowary, kotaryż jo słowa garata szołty przestaju do serskie rycy, jo Alfred Mieszkank. Wen ma teke takie dobre dopomnienki na tegdejszego dirigenta Smogojojskiego muskiecego kora, ako jo mnie w groskronie dał k wieżeniu. Przytom jo on ale czochu smejkotał, dokulaż jo garat szołta, dwójkoletny organist a katechiet w Brazynskiej cerkwi, to albo drugie z nasz brał przeliż ważne. Tak nie było na przykład laszko przy przebaznieniu teksta z piła Nasz stary kiercmar przedtej spełnisz wszykny życzenia Gerata Szołty.
1: Ale przy tym starym kiercmariu ja na końcu tego teksta miał taki moralski upojeżdżenie. Aż to nie przewiele pisz, aż to kozi, aż to szkodnik, aż to przewiele pijo. A to się mi nie spodobało. To gleda sobie ten koniec taki hinac gotował, a ten tekst zauszym hinac gotował. Ja się chwalił to wino, jak on pomaga, jak on towaryśność nawiedzasz, a towaryśność gromadzę sejdziesz. A to już mi lepiej spodobało. Gerard Szołta nie był z tym obiadny, aż ja ten zmysł tak zmienił, ale na końcu on to tomu przygłosował, a tak. Jsme to potom taky gromaže zpívali plážit na ten implant.